ci sta opuszczami szynki z jasnie elewoni. Wejdźmy na kupę, pan pieniędzy, wice, pan wice,